Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

siedzisz w ciemności, a twoja wyobraźnia znowu podpowiada ci, że szafa w rogu pokoju chce cię pożreć. Więc może lepiej posłuchaj czegoś innego, bo w 1982 roku pewien facet o nazwisku Spielberg wypuścił film o kosmicie, którego wszyscy kochali. Ale mało kto wie, że pierwotny scenariusz tej historii zakładał, że ten miły przybysz z kosmosu to brutalny morderca, który urządza krwawą jatkę na farmie, co byłoby totalnym obłędem, gdyby nie to, że ktoś poszedł po rozum do głowy. Więc dziś trzymaj się blisko głośnika, bo w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie gryzą, choć czasem dziwnie brzmią. Dlatego teraz Katy Perry oraz Kanye West i ich E.T. w przestrzeniach X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny, słuchamy co tam słychać u Gracjana z Zabrza.
1: Kurczę, słuchaj, przypomniało mi się jak gówniarzami siedzieliśmy na murku przy boisku, wiesz, te wszystkie Friday Night Lights i klimat. Ach, to było dawno, ale potrzebuję usłyszeć Slow Dancing od E-Boy Loco.
0: Gracjan, totalny klasyk, chociaż trochę zamulający. Boy Loco wjeżdża w

Pamiętasz, jak w 1982 roku wszyscy bali się, że automat do gry Polybius wywołuje u graczy obłęd i halucynacje? Totalny absurd, bo rzekomo zbierał dane dla rządu, a tak naprawdę to tylko miejska legenda o nudnej maszynie, która po prostu nie istniała. Teraz słuchasz, jak golec u orkiestra pędzą konie,

Znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy po prostu brak lepszych opcji o tej porze. Więc rozsiądź się w tym swoim fotelu niepokoju, bo w Nightmare X znowu serwujemy dawkę absurdu. A skoro już nie śpisz, to posłuchaj o tym, jak w 1996 roku pewna lalka Ferbi stała się wrogiem publicznym numer jeden, bo amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego uznała, że te puchate stwory nagrywają poufne rozmowy i mogą przejąć tajne kody. Co oczywiście było totalnym obłędem, bo te zabawki miały tyle procesora, co dzisiejszy toster. Ale paranoja to jednak najciekawszy bit w historii technologii. A teraz znieczul się na resztę świata, bo Veranda Live i Can't Feel My Face wchodzą do

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: Radio X-Vibe. Tu Marek Nocny, słuchamy co tam słychać u Gracjana z Zabrza.
1: Kurczę, słuchaj, przypomniało mi się jak gówniarzami siedzieliśmy na murku przy boisku, wiesz, te wszystkie Friday Night Lights i klimat. Ach, to było dawno, ale potrzebuję usłyszeć Slow Dancing od E-Boy Loco.
0: Gracjan, totalny klasyk, chociaż trochę zamulający. Boy Loco wjeżdża w Radio X.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo w tych godzinach nawet cienie na ścianie wydają się mieć własne zdanie na temat twojego życia. Pamiętasz rok 1982, kiedy to pewien facet wpadł na pomysł, że wyśle w kosmos sygnał, a w odpowiedzi dostał pustkę, chociaż w głowie miał wielkie nadzieje na kontakt z inteligentną cywilizacją, co jest totalnym absurdem, zważywszy na to, że my sami ze sobą ledwo wytrzymujemy przy jednym stole. Trochę przerażające jest to, że szukamy obcych, zamiast po prostu posprzątać ten cały bałagan, w którym tkwimy po uszy. A teraz wsłuchaj się w ten bit, który brzmi niemal jak komunikat z innej galaktyki, bo No Angels i ich Mad Wild w radiu X Vibe to jedyny sygnał, jaki dziś dostaniesz.

Właśnie wybiła godzina duchów, a ty siedzisz w tym letargu zwanym życiem i pewnie myślisz, że widziałeś już wszystko. Ale spójrz na rok 1982, kiedy to Poltergeist wszedł do kin i rozpętał prawdziwą traumę wśród dzieciaków. Bo jedna z aktorek grająca małą dziewczynkę naprawdę bała się szkieletów w basenie, co było genialnym sposobem na autentyczną panikę w kadrze, przy okazji niszcząc psychikę młodego pokolenia na dobre. Teraz wszyscy boimy się telewizyjnych szumów, a w X-Vibe serwujemy dźwięki, które też potrafią namieszać w głowie, jak ten dziwny rytm, który zaraz wlezie ci pod skórę i nie odpuści tak łatwo, bo w czasie audycji liczy się tylko gęsty klimat. Teraz Urszula oraz Budka Suflera i Malinowy Król w

2007 Soulja Boy wypuścił utwór, który według miejskich legend doprowadził do fali złamanych nadgarstków, bo dzieciaki nie ogarniały tego specyficznego ruchu rąk przed kamerką. Głupi trend, ale w X-Vibe przynajmniej nikt tu nie udaje, że to było zdrowe dla stawów. Czas na ten absurdalny beat, więc teraz Soulja Boy Telem i Crank That w X-Vibe.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

0: Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.
1: Shake that.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej kwestia bezsenności i kiepskich decyzji życiowych, ale skoro już tkwisz w tym mroku razem ze mną, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, przerywając sygnał w sposób tak absurdalny i niepokojący, jakby ktoś próbował zhakować rzeczywistość za pomocą starego magnetowidu i taniego wina, bo gość w gumowej masce bełkotał coś o swoim bracie i telewizyjnymi elitami, a potem zniknął w eterze, zostawiając wszystkich z poczuciem, że technologia to jednak jeden wielki, nieśmieszny żart. No cóż, przynajmniej nikt wtedy nie przewidział, że w X-Vibe będziemy serwować takie dźwięki. A teraz Ariana Grande z kawałkiem Breathing wlewa się w twoje bębenki w X-Vibe.
1: Ship, so it's not as

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie to nigdy nie polubił swojej żony, ale boi się wyprowadzki, bo nie umie obsługiwać pralki. Szczere, choć trochę przerażające. Jeśli baddest of them all oznacza w tym kontekście bycie najgorszą osobą w związku, to ten kawałek dedykuję wam obojgu, żebyście mogli w spokoju milczeć do rytmu. W Radiu X Vibe leci Eliza Rose i Interplanetary Criminal z BOTA. Dla Marka i od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

wiesz, że w 1986 roku w filmie Poltergeist 2 ekipa na planie z przerażeniem odkryła, iż użyto prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty. Taka to była jakość produkcji w X-Vibe, gdzie nawet kości mają swój własny beat. Teraz Lady Punk i Nie wierz nigdy kobiecie w głośnikach X-Vibe.

siedząc w X-Vibe w środku nocy, przypominam sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny i nikt nie przejął się faktem, że lalka głównego bohatera, Gizmo, była tak tandetnie wykonana, iż w czasie zdjęć ciągle rozpadała się na kawałki, co przypominało raczej horror klasy B niż kinowy hit z budżetem, a ekipa techniczna musiała używać taśmy klejącej, żeby utrzymać to futrzaste coś w jednym kawałku. No cóż, przynajmniej nikt w tamtych czasach nie myślał o CGI, bo inaczej wszystko byłoby jeszcze bardziej plastikowe niż twoje podejście do życia. Teraz Cobra Starship oraz Sabi w You Make Me Feel wylewają się z głośników VIX Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej do wizyty u egzorcysty. Ale skoro już siedzisz w tym mroku razem ze mną, to posłuchaj o tym, jak w 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat i zamienił dzieciaki w niewolników plastikowego jajka, które zdychało z głodu, jeśli tylko zapomniałeś nakarmić ten pikselowy byt między lekcjami. Co było w sumie niezłym treningiem dla przyszłych pokoleń uzależnionych od powiadomień, bo przecież nic tak nie uczy odpowiedzialności jak płacz elektronicznego zwierzątka w samym środku matematyki. A teraz, gdy już wiesz, że twoje dzieciństwo było tylko poligonem dla cyfrowych traum, zmywamy to uczucie lodowatą falą, bo Summer Dusk oraz Josiah Nichols w utworze Cold Water właśnie płyną przez

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Tomek z Mokotowa nie może przestać rozkminiać, czy to cześć w windzie było zalotne, czy po prostu udawała, że mnie nie widzi. Więc wjeżdżamy z Beyoncé i Bodyguard, żeby w końcu ktoś mnie tu pilnował przed samym sobą w radiu X-Vibe. Dla Tomka od Tomka. 1, 2, 3.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: get it!
1: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż twoje własne odbicie. Więc posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł. Od i wykorzystać dźwięk Shopa Pracza, zanurzonego w galarecie, jako głos swojego kosmity, co brzmiało jak mokry sen hydraulika. A wszystko to nakręcono za marne grosze, bo budżet pewnie posiadł na pizzę dla ekipy. A teraz ten sympatyczny stwór śni ci się po nocach, gdy w X-Vibe łapiemy odpowiedni rytm. Więc odetchnij głęboko, bo za chwilę wskakujemy w mroczne rejony polskiej nostalgii, gdzie budka suflera i ich cisza jak ta w X-Vibe brzmią dziwnie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Zegarek znów oszalał, a kawa w kubku smakuje jak zużyty olej silnikowy, więc pora kończyć ten nasz nocny maraton w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo tak bardzo bali się, że widzowie uznają historię za prawdziwą, że umieścili w czołówce kompletnie zmyśloną notkę o autentyczności wydarzeń? Ludzie łyknęli to jak młode pelikany, wierzyli w te wszystkie morderstwa i zamrażarki przez lata. Choć w rzeczywistości był to tylko czysty scenariuszowy bełkot ubrany w gruby kożuch. Absurd zawsze najlepiej sprzedaje się w pakiecie z odrobiną strachu przed nieznanym. Skoro ty też masz za sobą tydzień pełen dziwnych zwrotów akcji, to czas na odpowiedni rytm. Teraz Katy Perry i Last Friday Night, TGIF w X-Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był utwór Team od Lord w X-Vibe. Wiedziałeś, że ta dziewczyna napisała swój debiutancki hit w wieku zaledwie 12 lat? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie David Hasselhoff. Zostań w radiu.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może zapomnieć, jak przed 3 laty srebrny Passat zajechał mu drogę na światłach, zmuszając do tak gwałtownego hamowania, że wylała mu się wtedy cała kawa na nową tapicarkę. Więc dla tego mistrza kierownicy dedykuję Da Deep od Freak Nasty, bo jak już raz zanurkowałeś mi przed maską, to teraz w radiu X-Vibe niech ten numer przypomina ci, że na drodze nie jesteś sam.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Wicked Game. Gość wyznaje, że to niezdrowa gra, a zaraz potem pyta, co jeśli jednak cię kocham? Typowy toksyk, który nie może się zdecydować, czy potrzebuje psychologa, czy playlisty. Radio

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

przestań wreszcie wierzyć w te bzdury, bo właśnie zmieniasz marzenia o wielkiej karierze na skoszoną trawę w wojsku. Przynajmniej mundur dobrze leży. Radio

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z Sosnowca pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że po tym jak zjadła mu cały zapas mrożonek, musi zacząć życie od nowa w innym mieście. To w sumie piękny, edukacyjny utwór o trudnej sztuce przeprowadzki z cudzego zamrażalnika. Lecimy z tym w Radiu X Vibe, Melanie C, First Day of My Life, dla teściowej od Marka. Niech pakuje kartony szybciej niż te mrożone pierogi.

To był Cherche Le Garçon od Taxi Girl w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista tej kapeli, Daniel Darc, w ramach buntu wytatuował sobie na klatce piersiowej cały tekst francuskiego hymnu? Następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Lone Tusker. Zostań z radiem X-Vibe.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Skoro Devil in a New Dress nie przekonał Cię do zmiany stylu życia, to Automatic Lover na pewno zrobi z Ciebie robota. Przynajmniej nie będziesz musiał już udawać uczuć. Radio

To był Daylight Davida Kushnera w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet w wieku 13 lat nauczył się grać na gitarze tylko, żeby zaimponować dziewczynie? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Paula McCartneya. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Dzisława stupadał tutaj. Siedzę i gryzę paznokcie, czekając na te wyniki. Więc może puśćcie Thinking Out Loud od Ed Sheeran, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Kucza.
1: Mamy wiadomość od Krzyśka z Radomia dla swojej teściowej, która niedawno połknęła ogromnego lizaka i teraz ma poważny problem z oddychaniem, więc ten utwór idealnie oddaje jej aktualną walkę o każdy oddech. Od i w Radiu X Vibe wybrzmiało Lollipop w wykonaniu Aqua, dedykowane dzielnej teściowej przez Krzyśka.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Think About Things od Daddy Freira w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet napisał utwór dla swojej córki, która urodziła się w trakcie pisania muzyki? To następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Turntable Rocker. Zostań z radiem X-Vibe.

domagasz się attention, a potem udajesz, że masz ochotę take care? Zdecyduj się w końcu, bo to brzmi jak początek bardzo drogiej terapii, a nie playlisty. Radio X. Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: nigdy nie przeminą.
1: Słuchasz X Vibe. Powiedz to 3 razy i wróć do pracy. You can't touch this. You can't touch this.

You can't touch this. A potem more than physical. Wygląda na to, że twoje życie towarzyskie to albo zakaz zbliżania się, albo bardzo nieudana randka. Radio X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Radio X-Vibe. Gramy, bo lepiej już było, to tylko mit.
1: A kiedy przyjdzie, także po mnie.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: X-Vibe. Radio takie trochę inne.

Słuchaj, Ambroży Sosnowca tutaj. Po 5 godzinach w tej puszce mam dość wszystkiego. Zapodaj może Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

Espresso był Barely Breathing Duncana Shake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą muzyczną studiował buddyzm na Uniwersytecie Browna? Puszczamy następne hity dla pokolenia X, a w nich Madonna, Justin Timberlake i Timbaland. Zostań z radiem X-Vibe. I'm out of time and all I got is on me.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Słuchaj, Andrzej, z Piotrowka tutaj. Muszę to załatwić na szybko, bo zaraz mnie szlak trafi na tej placówce. Ale wyślij mi proszę Men Without Hats i ten ich kawałek Antarktyka, bo tylko to mnie trzyma w pionie w tym całym Radio X-Fight.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Freezen Jung w wykonaniu Ski Agu, Josta i Otto Walkesa w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten 76-letni Otto zaczynał karierę od grania na gitarze w niemieckich klubach jazzowych? Teraz serwujemy następne hity dla pokolenia X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Skoro już nie boisz się własnych błędów w Not Afraid, to może w końcu odważysz się See You Again, spojrzeć w lustro po tym, co wczoraj odpaliłeś? Bez odbioru. Radio X-Vibe.

Skoro mi gente już wytańczyło swoje, pora przestać udawać, że masz życie towarzyskie i zacząć Dancing the Night Away w kuchni przed lodówką. Żenujące, ale przynajmniej szczere. Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

słyszałeś Maybe You're the Problem od Ava Max w X-Vibe? Wiedziałeś, że Ava Max, zanim stała się gwiazdą, pracowała w zwykłej burgerowni i tam ćwiczyła swój wokal? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Britney Spears. Zostań z radiem X-Vibe.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Marek z Ursynowa chciał tylko napisać szefowi, że będzie później, ale telefon zmienił to w obietnicę, że przyjdzie w bieliźnie, co sprawiło, że atmosfera w biurze stała się dziwnie gęsta. Dlatego puszczam Chrisa Elena i jego Life Like We're Dying w Radiu X Vibe, bo po takiej wpadce trzeba żyć tak, jakby to był ostatni dzień w pracy. Dla szefa od Marka.

0: Radio X Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Najpierw utonęliśmy w Capsize, a teraz jedziemy do Moscow Disco na ruską wódkę. Serio, kto układał tę playlistę, chyba znowu zasnął na klawiaturze. Radio X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Słuchacie radia X-Vibe.

ta nuta z tłuszcza tutaj. Sprzątam właśnie kartony po pierwszej przeprowadzce i tak mi naszło na wspomnienia, więc puszczajcie w końcu Star Guitar Edit od The Chemical Brothers na Radio X Vibe, bo inaczej nie skończę tego malowania.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

To był Asher i You Remind Me w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą śpiewał w chórze kościelnym? Co pewnie tłumaczy, dlaczego tak dobrze radzi sobie z tymi wszystkimi wysokimi tonami. Mamy tu następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Kesha. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był My Love is Your Love w wykonaniu Crystal Rock, Chris Armady i Pulev X-Vibe. Wiedziałeś, że Ozzy Osbourne, zanim został królem ciemności, pracował w rzeźni i czyścił kible? Następne hity dla pokolenia X, czyli za chwilę sam Ozzy w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Marek z Radomia pisze, że ma już dość tych codziennych powiadomień o rzekomej nagrodzie z banku, które wpadają do skrzynki częściej niż rachunki. Więc w Radiu XY wleci Miley Cyrus z utworem Weekend Stop, bo faktycznie te maile nie potrafią przestać się wysyłać.

www.vibe.pl. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

To był Suge, DaBaby w X-Vibe. Wiedziałeś, że on kiedyś pracował w sklepie odzieżowym i sam sobie wybierał ubrania do teledysków? To moje kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Zohra. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z czwartego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba uzależnił się od poprawiania mojego parkowania. Więc dedykuję mu Addicted to Love Roberta Palmera i Erika E.T. Thorngrena, żeby w końcu zrozumiał, że to obsesyjne monitorowanie każdego mojego ruchu w radiu X-Vibe staje się powoli męczące dla nas wszystkich.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Agadu, twój mózg potrzebuje egzorcyzmów, a nie clarity. Przykro mi, ale musimy przejść przez ten odwyk razem. Radio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

czarna wdowa cię wykończyła. A teraz ten remix pyta WhatsApp. Szczerze? Nie wiem, stary. Chyba tylko paracetamol nas uratuje. Totalny odlot w Radiu X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Mokotowa przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żeby przypomnieć sobie, że kupowanie kolejnego zestawu do sushi o 3 rano to nie jest bycie modelem, tylko przepis na katastrofę. Więc posłuchajmy The Model od Kraftwerk, co w Radiu X-Vibe dedykuje sobie samemu, bo rzucie to jednak niezły żart.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To było You Sexy Thing od Hot Chocolate w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Errol Brown napisał ten hit zainspirowany własnym odbiciem w lustrze? Następne hity dla pokolenia X, więc za chwilę wskakujemy w rytm Rednecks. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Maryła Rodowicz właśnie przypomniała wszystkim, że po balu zazwyczaj zostaje tylko sprzątanie i lekki ból głowy, co w sumie idealnie pasuje do roku 1984, kiedy to po raz pierwszy w historii użyto publicznie nazwy internet w odniesieniu do sieci komputerowych. Zanim świat zaczął tonąć w cyfrowym szumie i marnować czas na bezużyteczne powiadomienia, ludzie przynajmniej bawili się bez konieczności robienia zdjęć każdemu kieliszkowi. Dzisiaj zamiast patosu wybieramy czystą energię, bo skoro już zamknęliśmy się na zewnątrz raju, warto przynajmniej dobrze się przy tym bawić w Radiu X Vibe. Teraz Bruno Mars i Locked Out of Heaven w Radiu X Vibe.

Hi, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 5 latach wpadli na to, żeby wypisać wszystkie całusy na liście zakupów obok mleka i ziemniaków, żeby o niczym nie zapomnieć. Totalny obłęd, ale w sumie w dzisiejszych czasach dobra organizacja to klucz do udanego małżeństwa. A teraz w Radiu X Vibe, Daryl Hall and John Oates, Kiss on My List, dla żony od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Libianka swoim głosem wyciągnęła z nas dzisiaj tyle emocji, że aż dziw bierze, że wciąż siedzimy w tych fotelach, zamiast płakać w poduszkę. Bo w roku 1986, kiedy świat zachwycał się magią kina, nikt nie przewidział, że będziemy tak beznadziejnie sentymentalni, przy dźwiękach starego radia. Choć w tamtych czasach jedyną magią, jakiej oczekiwałeś, był wolny wieczór bez sąsiada wiercącego w ścianie. Więc czas na dawkę czystego szaleństwa w X-Vibe, czyli Queen i A Kind of Magic.

To był Trey Songz i Nana w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość zaczynał karierę w kościelnym chórze, zanim zaczął śpiewać o takich numerach? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Guns N' Roses. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Osłowic i ta ich długość dźwięku samotności to idealny podkład do patrzenia w sufit. Zwłaszcza, że w 1996 roku, dokładnie w tym samym czasie, gdy Artur Rojek szukał sensu życia, świat dowiedział się o istnieniu pierwszej owcy sklonowanej z komórki somatycznej, co w sumie tłumaczy, dlaczego wszyscy czuliśmy się wtedy jak kopie samych siebie. Skoro już ustaliliśmy, że życie to dziwny eksperyment, pora na coś, co brzmi jak sukces. Nawet jeśli jest to tylko sukces w udawaniu, że wszystko jest w porządku. W radiu X-Vibe zmieniamy tryb na bardziej pewny siebie, bo skoro Dolly dała radę przetrwać naukowe fanaberie, ty też przeżyjesz ten wieczór. Teraz Post Malone i Quavo oraz Congratulations w radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek szwagrowi, który wciąż nie może pogodzić się z tym, że jego pociąg towarowy do przewozu węgla po prostu odjechał bez maszynisty, zostawiającego na peronie z pustym składem w głowie. To totalny obłęd, bo przecież wszyscy wiemy, że ten utwór to czysta instrukcja obsługi kolei dla opornych. A teraz w Radiu X Vibe Soul Asylum Runaway Train dla szwagra od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Arctic Monkeys wciąż próbują być bardziej romantyczni niż karta z życzeniami z marketu, ale umówmy się, że wystarczy jeden wieczór z tymi dźwiękami, żeby poczuć się jak bohater czarno-białego filmu, bez budżetu na kolorową taśmę. Tak jak w 1998 roku, kiedy wszyscy masowo kupowali telefony z klatką, wierząc, że to szczyt technologii kosmicznej, podczas gdy realnie służyły tylko do wysyłania bardzo krótkich wiadomości o treści "jestem w drodze". Teraz czas na radykalną zmianę klimatu, bo skoro już wiemy, jak brzmi desperacja, czas sprawdzić, jak smakuje popowy optymizm w wydaniu Anastasii, czyli One Day in Your Life w X-Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To była Silence od Lone Tusker, Phoenix i Rolly Hope w X-Vibe. Czy wiesz, że Lone Tusker ukrywa w swoich produkcjach dźwięki nagrywane w starych garażach, żeby brzmiało to bardziej surowo? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje Ci zaraz Sublime. Zostań z radiem X-Vibe.

0: See, but...
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to byli niepokonani od Perfektu. Choć po tylu latach słuchania tego hymnu mam wrażenie, że jedyne co pozostaje niepokonane, to nasze przywiązanie do nostalgii. W 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi i przez kolejne lata wszyscy udawaliśmy, że opieka nad cyfrowym zwierzątkiem to szczyt odpowiedzialności. Dziś zamiast karmić piksele, karmimy się nowoczesnym brzmieniem, które na szczęście nie wymaga sprzątania po nikim kuwet. Zostawiamy więc polski rok w spokoju i przechodzimy do czegoś, co sprawi, że nawet najbardziej oporny wieczór nabierze tempa. W Radiu X-Vibe. Teraz Major Lazer, MO oraz DJ Snake w utworze Lean On w Radiu X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Opola pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo w końcu po 10 latach wzięła sobie do serca instrukcję obsługi i przestała wreszcie nazywać go dzieckiem, kiedy tylko zapomni o wyjęciu prania. To przecież hymn o dorastaniu i braniu odpowiedzialności za domowy budżet, więc totalnie go rozumiem. A teraz w radiu X-Vibe Justin Bieber, Ludacris, Baby dla Grażyny od Marka.

właśnie przebrzmiało Where Did You Go? I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nikt nigdzie nie zaginął, bo w 1992 roku pewien człowiek zapomniał włączyć alarmu w swojej posiadłości, co skończyło się wizytą włamywacza, który zamiast wynosić srebra, po prostu zasnął na kanapie z pełnym brzuchem. Więc w sobie wychodzimy na tym lepiej niż wspomniany pechowiec, bo w X-Vibe serwujemy dźwięki budzące nawet umarłych. A teraz Rage Against the Machine i Killing in the Name w X-Vibe.

To był Crash Magii Sabo w X-Vibe. Wiedziałeś, że Magii, zanim zajęła się muzyką, wygrała konkurs na najbardziej utalentowane dziecko w swojej prowincji? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Chicane i Bryan Adams. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Czy pamiętacie, jak w roku 2003 wszyscy udawali, że rozumią, o co chodzi w modzie na spodnie z niskim stanem i wystające bielizny? Ja też nie. Było to równie zbędne jak moja pierwsza praca w salonie gier, gdzie zamiatałam kable. Teraz w X Vibe mamy więcej klasy, niż tamta dekada miała gustu. A skoro mowa o spojrzeniach, które mogą zabić, to Jennifer Rush właśnie wchodzi do gry z nutą, która nie zna litości. Teraz Jennifer Rush i Madonna's Eyes w radiu X Vibe.

Doda i jej słodko-gorzkie wyznania właśnie wybrzmiały w eterze. A ja przypominam sobie, jak w 2009 roku pewien Brytyjczyk próbował udowodnić całemu światu, że przejażdżka wózkiem sklepowym z dużej prędkości to sport ekstremalny, co skończyło się rzecz jasna wizytą u chirurga. Więc zanim wpadniemy w ten elektroniczny obłęd, posłuchajcie Far East Movement oraz The Cataracts i Def w utworze Like a G-Shex w X-Vibe.

Duffy właśnie odjechała z tej smutnej stacji kolejowej, a ja zastanawiam się, czy ktoś jeszcze pamięta, jak w roku 2008 pewien mężczyzna próbował pozwać Boga do sądu za to, że zsyła na niego zbyt dużo niepowodzeń osobistych, co jest dowodem na to, że ludzka fantazja nie zna granic, podobnie jak zdziwienie tego pana, kiedy okazało się, że pozew nie trafił do adresata i chociaż w XWiB wolimy zajmować się tym, co ziemskie, to nawet Baśka z tego hitu miała mnóstwo problemów z facetami, więc wilki wkraczają do akcji w radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

0: Marit Larsen chciała zdobyć kogoś piosenką Co jest czułe, ale w 1988 roku pewien mężczyzna w USA zgubił swoją kartę kredytową, a znalazca zwracał mu ją tylko wtedy, gdy ten zgodził się na randki z jego teściową, więc może lepiej po prostu włożyć wszystko w piosenkę o miłości, jak robią to nasze dzisiejsze gwiazdy, które nie muszą używać takich szantaży. Żeby przykuć uwagę teraz Alicia Keys oraz Beyoncé i Put It In A Love Song w X Vibe.
1: Ayo B, what up, A? What we want? Want them to say, woo!

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl
1: Hi, my name is Bob, and I approve this message.

To była Czysta Magia, czyli B.O.B. oraz Rivers Cuomo. A w tym czasie w X-Vibe przypomnę, że w 1993 roku pewien mężczyzna wysłał list z prośbą o odszkodowanie, bo jego kot zbyt głośno miauczał podczas oglądania telewizji i nawet jeśli wasza wiara w rozsądek ludzi właśnie lekko upadła, to zapewniam, że kolejny utwór będzie jeszcze bardziej zaskakujący. Teraz piękni i młodzi oraz niewiara w radiu X-Vibe.

Czy pamiętacie, jak w roku 2003 wszyscy udawali, że rozumią, o co chodzi w modzie na spodnie z niskim stanem i wystające bielizny? Ja też nie. Było to równie zbędne jak moja pierwsza praca w salonie gier, gdzie zamiatałam kable. Teraz w X Vibe mamy więcej klasy, niż tamta dekada miała gustu. A skoro mowa o spojrzeniach, które mogą zabić, to Jennifer Rush właśnie wchodzi do gry z nutą, która nie zna litości. Teraz Jennifer Rush i Madonna's Eyes w radiu X Vibe.

Ryszard właśnie nam przypomniał, że za błędy trzeba płacić, co w 1987 roku przyjąłbym ze stoickim spokojem, gdyby nie fakt, że w tamtym czasie największym życiowym grzechem było nagranie piosenek z radia na kasetę w momencie, gdy prezenter zaczynał gadać. W X-Vibe płyniemy dalej, porzucając polskie sentymenty na rzecz Eli Mai, która w utworze Trip udowadnia, że jednak warto czasem stracić głowę. Teraz Ella Mai i Trip w radiu X-Vibe.

Słuchajcie, to było takie słodkie, że aż zęby bolą. Od tego cukru w stereo hearts, ale spokojnie, już schodzimy z tego poziomu cukrzycy w czasie audycji. Bo czy wiedzieliście, że w 1993 roku pewien mężczyzna pozwał firmę produkującą piwo, bo nie znalazł w życiu tenisistek, które miały na niego czekać w reklamie? Co za absurd, ale zaraz zrobimy bardziej polski klimat i wrócimy do dzieciństwa, gdy życie było prostsze niż ten pozew teraz Urszula i konik na biegunach w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

było gorzkie pożegnanie w wykonaniu Gotye i Kimbry, które brzmi jak rozmowa z kimś, kogo wolisz nie znać niż znać. Ale to nie jest najgorsza rzecz, jaka wydarzyła się w historii, bo w 1995 roku pewien mężczyzna z USA pozwał sąd za to, że nie wiedział o własnej śmierci. Co jest absurdalne, jak te wszystkie relacje Vix Vibe. Więc skoro już wyjaśniliśmy sobie, kto z kim nie rozmawia, czas na trochę elektroniki, która nie pyta o przeszłość. A dziś The Bucketheads zabierają nas w podróż do wnętrza głowy z utworem The Bomb w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Monkey Goes to Hollywood. Zafundowali nam właśnie podróż do tego ich pleasure dome. A ja tak sobie myślę, że gorzej było w 1987, gdy pewien pasażer linii lotniczych zdecydował, że jego kot musi koniecznie latać w biznes klasie, bo tak mu kaszlało w kontenerku i to jest dokładnie ten sam poziom dramatu, co uczucia, o których zaraz usłyszymy. Bo nawet największe koty potrzebują czułości. A teraz Edyta Górniak i Nie opuszczaj mnie w Radiu X Vibe.
1: Nie opuszczaj mnie, każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddala.

jak, dlaczego jak, zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

o królewnie, co zmarła z żalu, bo nie poznała cię. Nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie, nie opuszczaj mnie.

Już nie będzie łez, już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest, tylko taki kąt, mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia.

Anita Lipnika i John Porter w Bones of Love. To już niemal archeologia emocji. Choć trzeba przyznać, że te ich wspólne utyskiwania miały swój specyficzny urok. Skoro jesteśmy przy muzycznych wspomnieniach, to 1996 roku pewien zespół wydał album, który zmienił postrzeganie rocka na kolejne dekady, udowadniając, że nawet największe smutki najlepiej brzmią podane z odrobiną dystansu. Dzisiaj ten chód zamieniamy na coś bardziej współczesnego, co idealnie pasuje do tego, że w Radiu X Vibe nie bierzemy życia zbyt poważnie, nawet jeśli w tle czai się lekki niepokój. Teraz Beach Weather i Sex, Drugs, etc. w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że gdy nam śpiewał Elvis Presley, to instrukcja obsługi zmywaki, która wreszcie przestała cieknąć. A teraz w Radiu X-Vibe Krzysztof Krawczyk, gdy nam śpiewał Elvis Presley, dla teściowej od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Shawn Mendes znowu pyta dlaczego i szczerze mówiąc, po 2 minutach tego jęczenia sam zaczynam się zastanawiać nad sensem egzystencji w tym szklanym pudełku. W 1996 roku w Japonii wypuszczono pierwsze Tamagotchi i w sumie to genialna metafora życia, bo też karmisz cyfrowe coś, co i tak w końcu zdechnie z nudów. Skoro już wiemy, że wszystko jest tylko chwilowym zamieszaniem, czas na dawkę czystej, popowej radości, która w X-Vibe smakuje jak tanie wino w piątkowy wieczór. Więc Marie Sernehold wjeżdża z radiową wersją kawałka That's the way my heart goes i niech ten rytm niesie cię dalej przez noc.

To było Will You Still Love Me w wersji Alternate od Chicago w X-Vibe. Wiedziałeś, że Peter Cetera z tego zespołu napisał ten hit, grając na gitarze w łazience podczas trasy? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich Ronan Keating w radiu X-Vibe. Come on, yeah!

jesteś tu. Co znaczy, że albo masz jeszcze w żyłach resztki kawy, albo po prostu boisz się własnych myśli, więc wolisz słuchać moich. A w czasie audycji w X-Vibe serwujemy Ci same niepokojące przyjemności. Bo czy wiesz, że w 1982 roku pewien człowiek z branży filmowej wpadł na genialny pomysł? Od i w filmie Poltergeist wykorzystać prawdziwe ludzkie szkielety, bo plastikowe były po prostu za drogie. Więc ekipa przez wiele miesięcy pracowała obok autentycznych kości, co tłumaczy ten dziwny, chłodny beat bijący z ekranu, gdy patrzysz w niebyt. A teraz, kiedy już wiesz, że to, co widzisz, bywa bardziej realne niż zakładałeś, puść w niepamięć ten jeden takt życia, bo wchodzimy w noc bez trzymanki. A teraz Calvin Harris oraz Florence Welch z utworem Sweet Nothing w przestrzeni X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że wciąż odpisuje byłej tylko dlatego, że boi się ciszy w mieszkaniu, co jest całkiem żałosne, ale przynajmniej szczere. Skoro już jesteśmy przy braku władzy nad własnym życiem, posłuchaj Control od Zoe Wees. To idealny soundtrack do udawania, że panujesz nad sytuacją, mimo że totalnie nie masz pojęcia, co robisz. W radiu X-Vibe Zoe Wees, Control dla Marka i ode mnie.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, bo sen to dla mięciaków, a my mamy inne plany na ten wieczór w X-Vibe. Czy wiesz, że w roku 1994 pewna firma uznała, że ludzie marzą o graniu w gry na lodówce, więc wypuścili coś tak absurdalnego jak konsola zintegrowana z chłodziarką, co brzmi jak pomysł szaleńca po przedawkowaniu kofeiny. To był totalny obłęd, bo kto przy zdrowych zmysłach chce gonić piksele, trzymając w ręku zimne mleko? Teraz ten bit w twojej głowie staje się coraz wyraźniejszy, więc nie walcz z tym, tylko daj się ponieść, bo Beata Kozidrak i jej siedzę i myślę to właśnie ten klimat.

pamiętasz, jak w 1982 roku filmowcy z Poltergeista użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe podróbki w czasie tego Nightmarek? Totalny obłąd, bo obsada nie miała o tym pojęcia, grając trupami w jednym pokoju. Teraz Ariana Grande i Zed z Break Free wybrzmiewają w X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe. Listen to me.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my w X-Vibes znowu dryfujemy przez ten nocny bełkot w czasie audycji, gdzie rzeczywistość lubi się lekko rozwarstwić. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy świat drżał przed pluskwą milenijną, a w kinach królował Blair Witch Project. Ludzie autentycznie wierzyli, że ta amatorska kaseta to zapis realnej tragedii, podczas gdy aktorzy po prostu biegali po lesie z kamerą, przeżywając prawdziwy obłęd marketingu wirusowego, bo nikt wtedy nie czaił, że internet to idealne miejsce na karmienie ludzkiej naiwności totalną fikcją. To był klasyk manipulacji, po którym każdy szelest w krzakach brzmiał jak wyrok. A teraz posłuchaj rytmu, który wbija się w serce niczym wspomnienie o błędach młodości. Więc niech Lone Tusker i Heartbreak Anniversary wybrzmią w X-Vibes.

Pamiętasz rok 2004, gdy świat oszalał na punkcie pierścieni z nastrojem zmieniających kolor pod wpływem temperatury ciała? Ludzie wierzyli w magię, a to był tylko tani termochromowy plastik dla naiwnych. Totalny obłęd w Night Market. Teraz Dua Lipa i jej Don't Start Now wpadają w ucho jak ten

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

Dobra, słuchaj, w 1996 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wsadzić cyfrowego zwierzaka w plastikowe jajko, co stało się totalnym obłędem, bo dzieciaki zamiast spać musiały karmić ten pikselowy byt, który zdychał w męczarniach, gdy tylko zapomniałeś o kliknięciu guzika. A potem rodzice wpadali w panikę, bo dzieciaki urządzały pogrzeby swoim Tamagotchi, co jest definicją absurdu tamtych lat. Przecież to tylko kilka migających krotek na ekranie, ale w X-Vibe wiemy, że zawsze coś nas pożera od środka, więc lepiej poczuj ten bit, bo w czasie audycji Nightmarker nie ma litości dla twoich starych wspomnień. Więc teraz Mandaryna i Here I Go Again w głośnikach X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Marek z Ursynowa pisze, że wciąż odpisuje byłej tylko dlatego, że boi się ciszy w mieszkaniu, co jest całkiem żałosne, ale przynajmniej szczere. Skoro już jesteśmy przy braku władzy nad własnym życiem, posłuchaj Control od Zoe Wees. To idealny soundtrack do udawania, że panujesz nad sytuacją, mimo że totalnie nie masz pojęcia, co robisz. W radiu X-Vibe Zoe Wees, Control dla Marka i ode mnie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: pojąć to wszystko.
1: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.